mnie nie obchodzi nikt. Wszyscy diabła warci, każdy chłopiec zły. Śmieszne te dziewczęta są, które wierzą chłopcom w księżycową noc. A ja nic nie widzę, a ja nic nie słyszę, za tym nic nie powiem, nikt ode mnie nie dowie się nic. Nagle mi zabrakło tchu, bo mnie nic po niej jakiś mód.